ya lo ya kuri Julio Tamele wena mix room na sasa kha rafambisana kahle na Page Mabela boss vakusiwana. Ya izo kususwa busiwana ndlela le wena mix room na sasa kana ngubona na Simi the Pro na ina uyimi kulunga la aku hey hisusa busiwana.